Godoma dolom golu yuge fa doma dolom lana ya tom mini wrong. Godote dolom golu yuge fa doma dolom moile tonyo na chogodi sa.